0: DJ's Corner, Top 10 Top 10 Sole Funk i Martin. Sjekaj ponedeljnik od 22 do 23 časat na Antena 5.
1: From the heart of Skopje. Number one hit music station, Antena 5 FM.
2: Salida del vuelo con destino a la